0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Święto Narodowe 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Po 5 latach więzienia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi wreszcie mógł osobiście przyjąć odznaczenie, które przyznano mu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2025 roku. Jego obecność w sali wielkiej była czymś więcej niż ceremonią. Stało się świadectwem niezłomności i wierności prawdzie, za które zapłacił wysoką cenę. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli świata kultury, polityki i organizacji polonijnych, a uhonorowanie działacza zostało przyjęte długimi oklaskami. Order Orła Białego to najstarsze i najważniejsze odznaczenie państwowe w Polsce, ustanowione w 1705 roku przez Augusta II Mocnego. Przyznawany jest za wybitne zasługi dla państwa i narodu. Sam Andrzej Poczobut podczas uroczystości podkreślił, że nie czuje się bohaterem, a tylko człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. A Order Orła Białego odbiera jako wyróżnienie dla wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.
3: Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanem i są represjonowani. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień. Oprócz Polski i Białorusi zaangażowane były w nie m.in. Stany Zjednoczone, Rosja, Kazachstan, Rumunia, Mołdawia i Ukraina. Około 20 milionów przedstawicieli Polonii i Polaków poza granicami kraju 2 maja obchodzili swoje święto. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym przedstawicielom środowisk polonijnych, podkreślając znaczenie więzi łączących Polaków mieszkających poza granicami kraju z ojczyzną. Podczas obchodów prezydent także powołał Radę, która zajmie się sprawami naszych rodaków żyjących poza ojczyzną. W skład Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą weszło 64 osoby. Na jej czele stanął Konstanty Radziwiłł, polityk i dyplomata. Powołani zostali również i prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys wraz z dziennikarzem Andrzejem Poczobutem. Zwracając się do odznaczonych i nowo powołanych członków Rady, prezydent Karol Nawrocki mówił, że łączy ich miłość do Polski oraz przywiązanie do narodowych symboli.
4: Naszym zadaniem, moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem, pozostaje to, aby nigdy 1/3 narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od 2/3, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
2: Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu rodaków w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach w celu potwierdzenia więzi z macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w kraju, jak i żyjących poza nim. Polonia i Polacy za granicą są jedną z najliczniejszych diaspor na świecie. To około 20 milionów osób, które emigrowały z Polski lub których przodkowie opuścili ojczyznę pod naciskiem historii, ze względów ekonomicznych czy kierując się osobistymi wyborami. Trzech katolickich księży z Polski, którzy przez wiele lat pełnili posługę na Białorusi, musi opuścić kraj. Wszyscy pełnili posługę w diecezji witebskiej. Portal Catholic Life informuje, że jednym z nich jest znany ksiądz Stanisław Mrzygłód, salwatorianin, który przez wiele lat był proboszczem parafii i kustoszem diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu. Duchowny, wielokrotnie doceniany przez lokalne władze za wkład w rozwój społeczny regionu, nie otrzymał zgody na dalsze pełnienie posługi jako obywatel Polski. Jak dowiedzieli się wierni, w maju będzie musiał opuścić kraj. Wraz z nim swoje parafie musi opuścić jeszcze dwóch księży. Wśród nich jest jeden z pierwszych polskich misjonarzy na Białorusi, ksiądz Saletyn Zenon Szczenhar. Wraz z innymi misjonarzami angażował się w odnowę życia religijnego w regionie po dekadach ateizacji i przez 35 lat pracował w kilku parafiach. Odmowę otrzymał również ojciec Waldemar Kujawa, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Udziale w rejonie Głębockim. Według informacji wiernych decyzje o odmowie przedłużenia zezwoleń miały zapaść na poziomie władz lokalnych w obwodzie witebskim i zostały zatwierdzone przez Urząd Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości. Niestety tendencja do odmawiania polskim księżom pozwolenia na posługę na Białorusi się utrzymuje, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
0: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka, jego reżim stosują taką politykę, że na słowach są tacy uprzejmi i grzeczni wobec Watykanu, Stolicy Apostolskiej, jednocześnie gnębią Kościół Katolicki, w ten sposób właśnie wymuszając na Stolicy Apostolskiej jakieś ustępstwa i próbując właśnie narzucić jakąś własną wolę Kościołowi Katolickiemu.
2: O pierwszym takim przypadku w tym roku informowała diecezja pińska, którą musiało opuścić dwóch polskich księży. Kryteria, według których władze odmawiają zgody na posługę konkretnych duchownych, pozostają niejasne. Ponadto, jak informuje portal Catholic Life, wiernie obawiają się, że podobny los w najbliższym czasie może spotkać kolejnych polskich księży z archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta w Polsce coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące potrzebę ocieplenia relacji między Warszawą a Mińskiem. Część komentatorów podkreśla, że jego uwolnienie może stanowić sygnał do podjęcia dialogu dyplomatycznego i stopniowego odbudowywania kontaktów politycznych. Inni zwracają jednak uwagę, że ewentualne zbliżenie powinno być uzależnione od realnych zmian w polityce władz białoruskich, zwłaszcza w kwestii praw człowieka i sytuacji mniejszości narodowych. O sytuacji porozmawiam z byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi, Leszkiem Szerepką, który nie kryje radości z powodu uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
3: Oczywiście była to wiadomość niespodziewana, bo nie byliśmy wprowadzeni w tajniki negocjacji prowadzonych między Polską a Białorusią. Zresztą trzeba też zwrócić uwagę, że to jest troszkę inny charakter tego zwolnienia, tak? Jeżeli poprzednio możemy mówić o pewnej amnestii, tak? To tu mamy typową transakcję, mamy wymianę więźniów, więc tutaj nie mamy co być wdzięczni Łukaszence, ponieważ dostał odpowiednią zapłatę za to, co zrobił. Także tutaj na pewno trzeba się cieszyć, że Andrzej wrócił, jest w Polsce, może się leczyć, może zadbać swoje zdrowie, natomiast nie ma na pewno powodu, żeby być wdzięcznym Łukaszence za to, co on zrobił z jego osobą.
0: W Polsce obecnie krążą zdania o tym, że warto polepszyć stosunki z Łukaszenką. Co pan o tym myśli?
3: Ja nie ukrywam swojego stanowiska, że jak powiedziałem, to była transakcja, więc trudno mówić o wdzięczności, tak? Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę. Andrzej był jednym z zakładników, traktowanych specjalnie oczywiście, ale jednym z zakładników. Tych zakładników jeszcze zostało tam bardzo wielu, 900 osób. Te osoby to są osoby, które kiedyś protestowały przeciwko sfałszowanym wyborom. Po sfałszowanych wyborach zostały wprowadzone pewne sankcje, tak? Łukaszenko wziął to sobie jako zakładniku, żeby się targować z Zachodem o zniesienie tych sankcji. No i to jest takie handlowanie ludźmi, więc ja nie widzę tu żadnych powodów do tego, żeby zmienić politykę wobec Łukaszenki.
0: Uwolnienie Andrzeja przez niektórych traktowane jest jako taki sygnał do gotowości do tego, żeby te stosunki polepszyć, a celem polepszenia tych stosunków miałoby być odciągnięcie Łukaszenki od Rosji. Jak pan uważa, czy w ogóle jest to możliwe odciągnąć Łukaszenkę od Rosji, mając taką sytuację w regionie, jaką mamy?
3: Nie jest to możliwe, jest to po prostu wishful thinking, tych, którzy to mówią. Ja uważam, że na razie nie chodzi może o odciągnięcie Łukaszenki od Putina, bo nawet Amerykanie zdają sobie sprawę, że to jest mission impossible. Natomiast raczej chodzi tutaj o jakieś konkretne rzeczy związane z handlem. Ja już wielokrotnie wspominałem, że Amerykanie mają teraz na tapecie kwestie dostaw z Białorusi do swojego kraju, także na zachód, nawozów potasowych i azotowych. Oczywiście Białoruś ma możliwość eksportowania tychże nawozów poprzez rosyjskie porty, ale to jest niewygodne, to podraża transport, więc im zależy na tym, żeby to szło przez porty litewskie i przez ewentualnie przez kolej polską, tak? I to jest moim zdaniem na razie cel, żeby doprowadzić do jakiegoś polepszenia stosunków z sąsiadami, ale widać, że Łukaszenka to cel Amerykanów bardziej niż Łukaszenki, bo Łukaszenka robi wszystko, żeby te stosunki pozostawały złe. Mówimy tutaj przy atakach hybrydowych na granicę, mówimy o tych balonach, które zajmują się przemytem papierosów, mówimy o niszczeniu miejsc pamięci polskich na Białorusi, to cały czas jest kontynuowane, więc tutaj ja nie widzę żadnych takich przesłanek do tego, żeby zmienić stosunek do Łukaszenki.
0: A jak zdaniem pana powinna by było wyglądać polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec Białorusi, obecnej Białorusi?
3: Wie pan, to jest całokształt. Nie można tutaj wyciągnąć Białoruś odrębnie, tak? Na wschodzie trwa wojna. Wojna o być albo nie być Ukrainy. To się nie zmieniło. Ta wojna trwa 4 lata. Łukaszenka jest częścią tej wojny i jego kraj, jego reżim współuczestniczy w agresji na Ukrainę. Teraz cały czas pojawiają się informacje, że strona białoruska wykonuje jakieś dziwne ruchy na granicy. Tam przecinki w lasach robi. Cały wiemy, że dochodzi do jakichś nadzwyczajnych aktywności typu mobilizacja, typu ćwiczenia armii białoruskiej. Także tutaj należy patrzeć na Łukaszenkę poprzez pryzmat kontaktów z Rosją, znaczy przez polityki wobec rosyjskiej. Jeżeli tu się nie zmieni, jeżeli nie będzie tutaj żadnego polepszenia z Rosją, tak, to nie widzę powodu, żeby było też polepszenie z Białorusią, ponieważ Białoruś pełni pewną rolę hubu, który pomaga Rosji w prowadzeniu tej wojny. Więc tutaj to tak trzeba to patrzeć.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny będziemy kontynuować poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii słynnych zakładów piwowarskich z Lidy, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Grupa ABC oraz jego przebojowym utworem Asfaltowe Łąki.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berazyny kontynuujemy poznawać losy lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną Mieczysława Pimpickiego. Dyplom lekarski Mieczysław uzyskał 20 czerwca 1939 roku. 1 lipca rozpoczął staż w szpitalu wojskowym na Antokolu. Po wybuchu wojny został oddelegowany do kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Stefana Batorego. 4 września do Wilna przewieziono rannych żołnierzy z Bydgoszczy. Wszystkie oddziały, szpitale i kliniki przeznaczono dla wojska. Po napaści Związku Sowieckiego na Polskę pozostał w mieście jako asystent profesora Kornela Michejdy. Po zakończeniu stażu 30 września zgłosił się do lekarza wojewódzkiego. Ten zaproponował skierowanie do pracy w szpitalu ośmiańskim, na co Pimpicki, biorąc pod uwagę niedużą odległość od Wilna, przystał. Ośmiana była mu znana, ponieważ przed wojną prowadził tam kursy narciarskie. 1 października pojawił się u dyrektora placówki, doktora Bronisława Polionisa, którego po kilku dniach Sowieci aresztowali. W tej sytuacji Pimpickiemu przypadł oddział chirurgiczny. Po pracy w szpitalu wojskowym i klinice chirurgicznej był dość dobrze zapoznany ze złamaniami i małą chirurgią ropną. W przypadkach ciężkich operacji korzystał z rad doświadczonego chirurga doktora Augusta Legera, który cierpiał na rentgenowskie oparzenie rąk. Doświadczony lekarz w coraz większym stopniu posługiwał się w czasie operacji młodszym kolegą. W trakcie pobytu w Ośmianie Mieczysław miał na swoim utrzymaniu siostrę Marię z synem Tadeuszem i córką Danutą, którzy uratowali się ucieczką z postaw przed zesłaniem do Kazachstanu. W okresie pierwszej okupacji sowieckiej przebywał 2 miesiące w Ostrowcu. 5-osobowa komisja, w której był jedynym Polakiem, przeprowadzała przegląd roczników pod względem przydatności do wojska. Wówczas nauczył się posługiwać biegle językiem rosyjskim. W kwietniu 1941 roku trafił z kolei do obozu więźniów pod Smorgoniami, gdzie budowano lotnisko. Tam zastał go wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Po kilku dniach powrócił do Ośmiany. Współpracownicy obdarzyli go funkcją dyrektora szpitala, jednak trudna sytuacja materialna powodowała, że nie było czym karmić pacjentów. Brakowało leków i środków opatrunkowych. Próbował je pozyskać u nowo tworzących się władz i różnych organizacji. Niekiedy udawało się zdobyć żywność, ale rzeczywistość dla młodego lekarza stawała się nieakceptowalna. W placówce przebywało około 100 pacjentów i przeszło 40 osób personelu. Wobec śmierci w Holszanach lekarza Antoniego Aleksandrowicza Mieczysław Pimpicki zdecydował o rezygnacji ze stanowiska dyrektorskiego w Ośmianie i objął z końcem sierpnia 1941 roku posadę po zmarłym doktorze. Ośrodek zdrowia w Holszanach znajdował się w pobliżu kościoła. Budynek miał kilka skrzydeł. W jednym z nich od frontu funkcjonowało ambulatorium i poczekalnia. Korytarz oddzielał część mieszkalną z kilkoma pokojami. W okresie holszańskim zamieszkała z nim także matka Michalina, siostra Genowefa z dwójką dzieci, którzy ewakuowali się z Polesia, oraz brat Kazimierz z żoną i córką. Siostra Genowefa pomagała bratu prowadzić ośrodek zdrowia. Zajmowali się wszelkimi formami leczenia. W sobotę Mieczysław dojeżdżał na operację do Ośmiany. Ponad 20-kilometrową trasę pokonywał rowerem. O dalszych losach Mieczysława Pimpickiego opowiemy Państwu w następnym programie Znadniemne i Berazyny już za tydzień.

ich mogiłach zakwitnie bez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolność

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się do miejsca, które od 150 lat pachnie słodem i chmielem, do jednego z przemysłowych centrów Grodzieńszczyzny. Udajemy się do Lidy, miasta, które pisarz i publicysta Jerzy Putrament wspominał jako brudną mieścinę wciśniętą między trzy potężne bagna, ale które w rzeczywistości było tętniącym życiem sercem gospodarczym województwa nowogródzkiego, dwa razy większym od samej stolicy regionu, Nowogródka. Najważniejszą arterią międzywojennej Lidy była ulica Suwalska, w czasach carskich wileńska, a dziś sowiecka. Gęsta zabudowa, witryny sklepów galanteryjnych i kolonialnych, księgarnie i banki. Ale to nie handel przyniósł Lidzie największą sławę. To tutaj, w bliskim sąsiedztwie, pod numerami domów 72 i 88, działały dwa browary, które przez dziesięciolecia rywalizowały i jeden z których, ten co w rywalizacji wygrał, jest dziś najsławniejszym i najstarszym browarem na całej Białorusi. Ale po kolei. Pierwszym lidzkim potentatem był browar Jankiela Papiermejstra, założony w 1874 roku. Choć początki piwowarstwa w Lidzie sięgały połowy XIX wieku, to dopiero Papiermejster nadał mu rozmach przemysłowy, a nie rzemieślniczy. Już w latach 90. XIX wieku jego zakład produkował 40 tysięcy wiader piwa rocznie. Miał nowoczesną maszynę parową o mocy 40 koni mechanicznych i dzięki tak dużej mocy produkcyjnej mógł zaopatrzać w swoje trunki nie tylko Lidę, ale i okoliczne miejscowości. Specjalnością Papiermejstra było piwo bawarskie i stołowe, które zdobyło uznanie nawet na wystawie w Lyonie. Tuż obok, przy tej samej ulicy, wyrósł jego największy konkurent, browar Nosala Zelikowicza-Pupki, uruchomiony w 1876 roku. Początkowo skromniejszy, z drewnianymi budynkami, szybko przeszedł modernizację w 1894 roku, stając się potężnym murowanym zakładem. Co ciekawe, ci dwaj wielcy rywale mieli ze sobą wiele wspólnego. Łączyła ich nie tylko ulica Suwalska, ale i pierwsza w Lidzie linia telefoniczna oraz wspólny strajk robotników w marcu 1905 roku. Zresztą wtedy strajki w Imperium Rosyjskim były powszechne. Zaczynała się rewolucja. Ale nawet logotypy obu firm w pewnym sensie nawiązywały do siebie. Na butelkach Papiermejstra widniał niedźwiedź z piwnym antałkiem, czyli malutką beczułką, zamiast tułowia, a u Pupki w logo była sarna opierająca kopyta o beczkę. Choć trzeba przyznać, że wtedy motywy zwierzęce były bardzo popularne. Na przykład grodzieński browar Margolisa miał w logo słonia opierającego nogę o beczkę. Złote lata browaru Pupki przypadły na początek XX wieku, kiedy stery przejęli synowie Nosala, Mejlach i Abraham. Ten pierwszy w końcu wykupił udziały brata i stał się jedynym właścicielem. To był czas wielkich sukcesów. Browar miał przedstawicielstwa w Grodnie, Smorgoniach, Bielsku, Pińsku i Siemiatyczach. Zdobywał złote medale w Reims, Marsylii i w Paryżu. Zaczął zamawiać piękne szklane butelki według indywidualnego wzorca na słynnej Hucie Krajewskiego i Sztolle z pobliskiej Brzozówki. W okresie międzywojennym, mimo trudności gospodarczych i zmian granic, browary nie zwalniały tempa. Browar sukcesorów Papiermejstra, pod wodzą m.in. Mir Kantor i Leona Papiermejstra, wysyłał swoje piwo jasne i dubeltowe do Wilna. Z kolei rodzina Pupków, zarządzająca firmą następcy NZ Pupko, rozszerzyła ofertę o wody gazowane. Ich hitem była ananasówka z prawdziwymi kawałkami ananasów. Rodzina ta posiadała również tartak, młyn i sklep z materiałami budowlanymi, co było bardzo mądre dla dywersyfikacji biznesu, tym bardziej, że produkcja piwa z czasem zaczęła jednak spadać. Lidzkie piwo było cenione za jakość, ale i za cenę. Było tańsze niż trunki sprowadzane z centralnej Polski, co sprawiało, że dominowało na rynkach północno-wschodnich kresów. Konkurować z nim mogły jedynie suwalski browar udziałowy i przedstawicielstwa warszawskiego giganta Haber-Busch i Schiele oraz wileńskiego browaru Chopin. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku przyniósł sowiecką nacjonalizację. Browar Papiermejstra zakończył działalność. Później przebudowano go na fabrykę koncentratów spożywczych. Zakład Pupków znacjonalizowano, a rodzinę odsunięto od prowadzenia firmy. Po wkroczeniu Niemców w 1941 roku w browarze Pupki rozegrała się niezwykła historia. Niemiecki zarządca komisaryczny, niejaki Joachim, potrzebował fachowców do produkcji piwa dla wojska. Dlatego chronił on wielu żydowskich robotników i pozwalał im ukrywać się na terenie browaru nawet wtedy, gdy tuż za murem likwidowano lidzkie getto. A gdy już dłużej nie dało się ich chronić, to ostrzegł i pomógł się ukryć. Wojnę zakład przetrwał praktycznie niezniszczony, ale dla ostatnich właścicieli, braci Marka i Szymona Pupko, którym udało się przeżyć, nie było już tam miejsca. Wyemigrowali przez Belgię, Marek do Kanady, a Szymon do Meksyku. Dziś Lida uważana jest na piwowarską stolicę Białorusi, a działający od 150 lat browar znany obecnie jako Lidzkie Piwo to najstarszy taki zakład w kraju, a przez wielu uważany też za najlepszy. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy. Do usłyszenia!

0: gdzie przybyli jasnoocy przed dom. Grzecznie waląc w drzwi kolbami bim-bom. Chciałem chleb i sól im wynieść na próg, po to bym coś potem móc mógł, gdy przywiało rudobrodych przed dom. Zacierali łapki chytrze jak gnom, żeby w czasy się wpasować jak ciecz. Chciałem godnie witać ich, lecz co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać, gdy znaleźli czarnowłosi mój dom. Weszli sobie, bo przywieźli swój łom. Chleb zdeptali, rozsypali, sól choć. Chciałem być nieważny jak płoć. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Chciałbym podlizać się władzy, lecz pech mi ciągle przeszkadza. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać.
1: Muzyka wśród nas.
2: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o grupie ABC oraz jej przebojowym utworze Asfaltowe Łąki. Grupa ABC, znana również jako Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego, to jeden z bardziej charakterystycznych zespołów polskiej sceny przełomu lat 60. i 70. Powstała w styczniu 1969 roku w Warszawie z inicjatywy perkusisty Andrzeja Nebeskiego. Trzon formacji stanowili muzycy ostatniego składu zespołu Polanie, w tym m.in. Wojciech Skowroński, Hubert Szymczyński, Zbigniew Karwacki i Andrzej Mikołajczak. Zespół od początku działał bardzo intensywnie. Już w lutym 1969 roku dokonał pierwszych nagrań radiowych, a wkrótce potem zadebiutował w telewizyjnym ekranie młodych. Sama nazwa grupy została wyłoniona w drodze plebiscytu i nawiązywała do piosenki Moje ABC, wykonywanej przez Skowrońskiego. Przełom nastąpił w kwietniu 1969 roku, kiedy do zespołu dołączyła Halina Frąckowiak. To właśnie z jej udziałem grupa ABC zaczęła odnosić pierwsze duże sukcesy. Utwór Napisz proszę szybko stał się przebojem, a kolejne piosenki Gdzie jest wczorajszy dzień, Czekam tu czy Ze mną bądź ugruntowały pozycję zespołu na polskiej scenie. Grupa regularnie pojawiała się na najważniejszych festiwalach muzycznych w kraju. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zaprezentowała nagrodzony utwór Czekam tu, a podczas Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu wyróżniono piosenkę już lat 25. W tym czasie zespół potrafił dobrze odnaleźć się w realiach epoki, łącząc muzykę rozrywkową z elementami piosenki zaangażowanej. Równolegle muzycy współpracowali z kinem. Nagrali utwory do filmu Polowanie na muchy w reżyserii Andrzeja Wajdy i pojawili się na ekranie. Mimo sukcesów skład zespołu często się zmieniał. Już w maju 1969 roku odszedł Wojciech Skowroński, a w kolejnych miesiącach pojawiali się nowi muzycy, w tym Jerzy Kozłowski i Wojciech Gąsowski. W tej konfiguracji zespół działał około półtora roku, nagrywając takie utwory jak Za mną nie oglądaj się, Prezent od wiosny czy Nie tą drogą. W 1970 roku ukazał się również album Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego. Brzmienie zespołu wyróżniało się na tle innych formacji. Dużą rolę odgrywały saksofony i organy, a grupa funkcjonowała bez klasycznej gitary solowej. Muzycznie poruszała się między rytm and bluesem, soulem i popem. Na początku lat 70. grupa ABC koncertowała także za granicą, między innymi w Rumunii, Bułgarii, NRD i Jugosławii. Jednak rok 1971 przyniósł poważne zmiany. Z zespołu odeszło kilku kluczowych muzyków, którzy założyli grupę Test. Nowym kierownikiem muzycznym został Marian Zimiński, a wraz ze zmianą składu zmieniło się również brzmienie zespołu. Zrezygnowano z sekcji dętej. W tym okresie jedynym większym przebojem była piosenka Idę dalej. Początek 1972 roku okazał się przełomowy. Z zespołu odeszła Halina Frąckowiak, co znacząco osłabiło jego pozycję. Choć nowym wokalistą został Grzegorz Szczepaniak, a grupa nagrała jeszcze utwór Asfaltowe łąki z udziałem zespołu Alibabki, nie udało się już odbudować wcześniejszego sukcesu. W marcu 1972 roku Andrzej Nebeski rozwiązał grupę ABC, wracając do zespołu Niebiesko-Czarni. Jeszcze jesienią podjęto próbę reaktywacji z nowym składem, do którego dołączyli m.in. Maria Głuchowska i Andrzej Pawlik. Przez grupę przewinęli się też kolejni muzycy, w tym Jarosław Śmietana. Ostatnim wyraźnym akcentem działalności była piosenka Ogrody Słońca. Niedługo później, pod koniec 1973 roku, grupa ABC zakończyła swoją działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, został nagrany w studiu Polskiego Radia w 1972 roku. Autorem kompozycji jest Marian Zimiński, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Przed Państwem grupa ABC, Asfaltowe łąki.

Ja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: І ще раз розвідчо теми, об якої ви почули у апошніх новинах. 8 мая у Білостоку підвели виніки міжнародного фотоконкурсу «Попєлушко в жежбі», присвяченого виявам помніка благословеного ксьонза Єжи Попєлушки з різних країн світу. Серед амаль 200 робіт жури обрала переможців і відзначала 4 авторів. Перше місце отримав Павел Ліпський за фото «Попєлушко близько людей». І он признався, що праця народилася у складаних умовах.
2: Кілька років тому робив це здіння, але мислю, що ще теж мав менше досвідчення, więc добре, що цей конкурс відбувався дійсно, а не вчасно, бо б не заіснів. Натомість, чому це здіння вибрав? No, видавало мені, що цього дня постановив собі виконати серію здінь. І те найбільше віддають характер і теж найбільше мені ще подобало. Власне, теж вибрав, щоб ці здіння були в чорно-білі. Bardzo lubię fotografować w czarno-bieli. No i stąd myślę, że najlepsze kadry. Fotografię wykonałem w Warszawie i tak do tego konkursu przymierzałem się dłuższą chwilę. Czekałem na dobre słońce, żeby było. I trafiłem na największy mróz i chmury, więc było bardzo zimno, bo to było ponad 15 stopni poniżej zera. Ale myślę, że też dzięki temu było trochę mniej ludzi. Mogłem spokojnie zostawić się z statywem i ustrzelić to zdjęcie. Popiełuszko jest dla mnie takim autorytetem. Miałem niewiele lat, jak to się, cała sytuacja tego śmiercią się wydarzyła, więc w mojej rodzinie zawsze rodzice mówili mi o popiełuszce i później w szkole, więc no, jest takim niezłomnym, niestrudzonym człowiekiem, który daje przykład, że warto walczyć o swoje wartości w życiu i się ich trzymać do końca. I jak i grobowiec księdza Jerzego Popiełuszki. Kiedyś mieszkałem w Warszawie, to miałem jeszcze bliżej. Bardzo fajnie, tam można pospacerować. Polecam wszystkim.
3: Małgorzata Lemetr. Mieszkamy w Paryżu. Już od kilku lat działamy w kulcie księdza Jerzego. Rozpowszechniamy jego kult we Francji. Tam we Francji zresztą zdarzył się przypadek uzdrowienia, co otwarło drogę księdzu Jerzemu do kanonizacji. A poza tym mój mąż jest również pasjonatą i fotografem, grafikiem, więc jest to w pewnym momencie również jakoś połączone. I pomniki księdza Jerzego za każdym razem, kiedy jesteśmy gdzieś za granicą, czy w ogóle w Polsce, czy gdziekolwiek we Francji. Więc jak jest tylko pomnik, to z reguły zawsze zrobimy zdjęcia i po prostu są to w naszej kolekcji specjalnej. I tak właśnie też przez przypadek odkryliśmy, że jest również drugi pomnik, który jest o wiele wcześniej, później powstał. To jest rok 2020 i on powstał właśnie na południu Francji. To było naszym zaskoczeniem, w Béziers nad Morzem Śródziemnym. I ten właśnie artysta, skontaktowaliśmy go, nie ma jego nazwiska, ale to jest Olivier Delobel. Jego popiersie jest wystawione na Placu Zwycięstwa w Béziers na południu Francji. I on zajął trzecie miejsce. Ja też właściwie w pewnym sensie ich reprezentuję, bo myśmy go zaprosili do konkursu i on również startował. Voilà. Tak mniej więcej to wygląda. Ksiądz Jerzy w pewnym sposób wybiera sobie osoby. Ja byłam po prostu, jest mi bliska jego historia, księdza Jerzego. I jakoś zapoznałam się, będąc działając w kulcie jeszcze wcześniej, przyjechałam z pielgrzymką z Francji, z Wybrzeża Kości Słoniowej i z Francji. I właśnie byliśmy na parafii świętego Stanisława Kostki i tak po prostu odkryliśmy, no i ten kult się właśnie zaczął od tego momentu tak naprawdę i rozpowszechniamy go i przenieśliśmy go na Wybrzeże Kości Słoniowej i jeszcze w inne miejsca.
1: Odznaczym, że na Międzynarodowym Fotokonkursie Popiełuszko w Rzeźbie nie było przedstawione robót z Białorusi. I wciąż u Białorusi, chociaż i nie ma pomnika u Popiełuszku, jego postać tak sama nie zabyta. Ja u katolickich kościołach i supolnościach jego uspominają jak światara, jaki stał symbolem moralnej stojkości i suprotstawienia złu dy totalitaryzmu.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: 10 chwilin zostaje co do 10 godziny u Polski, 11 tutaj u Białorusi, a heta czaska pohľadzieć, jak ja na winy szykuję Anżelika Lelkowskaja. Światłana Cichanowskaja zwiernula się do Białorusa z nagody 9 traunia. Hakery z Białorusi atakowali sieci polskich miedla baratorii. Uznikli problemy prac nowej systemu legalizacji u Polski. Takie nowiny, prac 10 chwilin, będzie tych nowinów pełna jeszcze bolsz, tak że to duma już to warta doczekać co.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Белостоку, у белорусском хабе «Новая земля» прошла презентация науковой працы и яе белорусского перакладу для часопіса «Архэ», доследования, кирилличные выданні выдавецтва у Великим князстве Литовским у 16-17 стагоддзях с уделом яе ауторки, историка Зои Пераслаўцаў-Ярашевич.
2: Заинтересовалам се хвили, кеды попрошено ми из библиотеце музеум в армии Мазур помоц каталогованию друков, которые застали закупione с клаштору в Войнове, кооручанего Ниды, где было центром старообрзендовцов, был клаштор, и там właśnie późniejszy właściciel, Leon, współwłaściciel, bo jeszcze żyły mniszki, Leon Ludwikowski, sprzedał te księgi do biblioteki muzeum w armii Mazur. Najstarsze pochodziły z XVII wieku i w Jassach wydane w Moskwie, w Wilnie, w Supraślu i nikt tego nie potrafi opracować, a ponieważ ja chodziłam im na paleografię ruską i na Uniwersytecie Warszawskim do znakomitego znawcy, profesora Andrzeja Popego. No i tak się zaczęła moja przygoda z cyrylicą.
3: 23 lata temu, jak wy сказали, вышла ваша книга доследования на эту тему, а вот в 2020 году, таким, можно сказать, знаковым годом для белорусов, это было надруковано в перекладе на белорусскую мову в часописе «Архе». Как у вас возникла такая идея, либо вам пропоновали сделать такую публикацию?
2: Пан выдавца Валерий Бухакал написал до мне, что хотел бы перетлумачить и выдать на язык белорусский мою książkę. Czułam się bardzo zaszczycona. Poprosiłam wydawnictwo o zgodę, bo prawa autorskie do tej książki miał wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wyrazili zgodę. No i książka się ukazała. Także się cieszę bardzo. Teraz można by było dużo jeszcze uzupełnić, bo odnajdują się nowe druki tłoczone cyrylicą. No ale nie wiem, czy będę jeszcze miała ochotę się tym zajmować, bo jest dużo innych spraw. Już jestem na emeryturze, ale jeszcze recenzuję, coś tam piszę, także myślę, że jeszcze nie zapomnę o drukach cyrylickich wydanych w Wielkim Księstwie dawnej Białorusi i myślę, że to zostanie, to dziedzictwo jest wspólne dla nas wszystkich, dla Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i Polaków. Także to dziedzictwo powinno łączyć, a nie dzielić. Ten dorobek naprawdę bardzo ważny jest dla wszystkich Słowian.
3: I jeden z takich centrów, kiryliczna книга друку, вельми важно тут на Падляши, то за Булдов. И вы сегодня сказали, что это недооцененное место, тут крыху, это
2: так,
3: значение этого
2: так
3: места.
2: Так мысли, dlatego, że tam można by było jakoś upamiętnić jeszcze, bo jest pomnik, ale jeszcze można by było, myślę, że teraz jeszcze będzie wznowienie książki o Zabudowiu, o drukarni w Zabudowiu. O tym myślą Białorusini tutaj z Białego Stoku, bo zwrócili się do mnie z prośbą o to, żebym ja wyraziła zgodę na udostępnienie rozdziału o drukarni Zabudowskiej, bo pisał o niej profesor z Moskwy, Łabyncew z żoną i myślę, że ukaże się w tym roku jeszcze przed Grabarką, przed świętem Grabarki właśnie druk o drukarni w Zabudowiu.
3: Wy w swój czas nawiedali bujniejsze takie biblioteki wschodniej Europy, gdzie zachowujące te oryginały starodruków. Jakie może wydanie na was najbolsze urażenie zrobił, kiedy was wy odkryli, potrzymali w rukach te книги, которые отримали там наши великие выдавцы, там Франциск Карина, Симон Будны, Василь Цяпинский.
2: Но то было przeżycie, dlatego, że nawet jak byłam w Nowosybirsku, czy gdzieś tam u starowierów i oni wyjmowali Biblię Ostrogską, dla mnie to było niesamowite, że ona się zachowała.
3: W zwyczajnej chacie tam wioskowej, tak?
2: Tak, że ta Biblia się zachowała z pokolenia na pokolenie i jak ja nie mogłam jej dotknąć, jak na przykład żegnała się osoba i przewracała kartki, mi pokazywała, a dopiero na przykład te mniszki z Wojnowa nawet, jak umarły, to ja mogłam je dotykać z autopsji. A wcześniej to niestety to z taką czcią podchodzono do księgi. I te oprawy, no bo piękne deski w skórze, to bardzo długo przetrwał ten sposób dawny zdobienia, oprawiania i one pięknie są i złocone i mają właśnie na różne tłoczenia. No przepiękne są te oprawy i w ogóle książka jest magiczna. Karta każda, jak się odwraca, to nie mogę powiedzieć, że ta jest mniejsza, ta większa wartość czy wrażenie. Naprawdę wszystko wszystkie stare druki dla mnie są cenne, same w sobie. Najważniejsze na nich są ślady czytelników, bo one tam piszą, te osoby, że dali do cerkwi za swoje grzechy, za ofiarowują w intencji zdrowia. I na przykład na marginesach druków są wymienione imiona, kto kiedy żył, umarł, kiedy były chrzciny, bo papier był cenny, ale i ta księga była cenna. Jest jak gdyby takim życiorysem jeszcze pisanym na... Dzisiaj się nie pisze na książkach, ale kiedyś to się po prostu... To był przyjaciel w domu i na nim się zostawiało zapiski dotyczące najintymniejszych spraw. Pogrzebów, śmierci, płaczu, wspomnień, chrztów, wszystkiego.
4: Też na charytaniu Kmichej. Bardzo przyjemna było się mnie sustreca z gospodarni profesor Zoja Jaruszewicz-Pirosławcew. To moja nastawnica, wykładczyca. Po historii książki ona wykładała na Uniwersytecie w Olsztynie. I zawsze to bardzo taki gruntowny doświadczyk. Wielka wiedza, wielki wopyt. Człowiek, jaki zawsze korzystał się informacją, krynicą. Kali nie, to zawsze było pojechać, poglądać i zobaczyć, zaprawdy, jak ta książka stara wygląda. Jak ten druk, tam 16-17 Wielka Kniastwa Litowskiego wygląda. I na osnowie autopsji odczytać ten dokument, tę książkę. I to już bardzo cenne i bardzo wartosne. I to wielki honor, że się nie mogła jeszcze raz posłuchać. Wiadomo, że to wspomnił się mnie toj czas, kiedy zaprawdy człowiek udzielniczał u takich niezwyczajnych, bogatych zaniatkach.
2: I zawsze miałam kontakty, byłam w Komisji Polsko-Białoruskiej do spraw dziedzictwa kulturowego w sprawie bibliotek. Dużo wspólnych planów, dużo dobrego zrobiliśmy dla ochrony dziedzictwa bibliotecznego. Także zawsze jestem po stronie waszej i życzę, żeby wszystko się ułożyło tak, jak wy chcecie i żebyście byli wolni, niezależni i świadomi swojego dziedzictwa sięgającego wieków dawnych i tego, że wasz prosty język był językiem obowiązkowym do 1697 roku, mowa prosta, z której dzisiaj jesteście dumni, bo to starobiałoruski i że tyle się ukazało tekstów ważnych właśnie najpierw w tym języku, bo nawet statut litewski w 1588, a dopiero później, wiele lat później wydany po polsku.
1: Да, прикладу, Острожская Библия, про якую згадывала спадарня професор, один з першых славянскіх перакладаў Біблії і першае завершанае выданне на царкоўнаславянскай мове, апублікаванае ў Астрозе рускім першадрукаром Іваном Фёдоровым у 1581 годзе з дапамогай праваслаўнага князя Константіна Васіля Астрожскага. Усяго вядома пра каля 260 асобнікаў выдання, якія захаваліся да нашых дзён.

U bliżejszy autor, który jemu sprzyjeżdżaje u Polszczu, kap praśpiewać pieśni z nowego 18. albuma In Times of Dragons. Jana Danas, a my u Ameryku. Ale tolki iluzoryczna, bo taki ma zachowowak pieśnia nowozelandzkiej wokalistki Aldous Harding, jaka ja daryczy album pisała u Walii. Za to je z cyklem koncertów polecić urodną Ukrainę później w osieniu. Woś takie wandrowki po naszym globie. Gata pieśnia, jak i papierednia, jakoś słuchali, mają sobie i swoją emocję, i charakter, i czarowną atmosferę. Tu dużo nie udujecie, gawaru i odnoszę się do pieśni Aldous Harding z nowego albumu, jakoś słuchali niekalki pieradaczą raniej. Tu nie dujecie, tu całkiem adna, a i pieśnia. Dumają miejscami pra adinotu.

Genialny trubacz, między innymi laureat prestiżnego konkursu Teleniusa Monka, uczył się Katia Pułej na Shortera czy Herbie Hancocka. A pobacz Ambroza Akinmusiry, Mary Halvorson, tak samo są autorka uznacharodzowanych projektów. Dla gitarnych nerdów dodam tylko, że obydwoje zachaplali się efektem dla gitary i nie tylko pod nazwą Line 6, jakim na przykład zgadł korzystająca gitarzyst Elon Friends, dodam od siebie. Taki objednowujący fakt pomiesz amerykańskim jazzem a białoruskim rockiem z Podlasza. A teraz artystka, jaka narodziła się u Aleppa. Z Syrii przyjechała u Saudyjską Arabię, a pośla, dziękując zielonej karty, siemia połnościu przyjechała u Ameryku. Siemia karenna armiańska ja. Azniv Korkejan. Wychowała się u mieszanych hukał z MTV, ale tak samo narodnych melodiów armiańskich czy arabskich tonalności. Uzięła sobie mianuszku Beduin, kap poznaczyć, że joj przeznaczany czy jana wybieraje wandrowny lat życia. A i pieśnia, jakoj posłuchajem krychu prachety styl, a może i niejki asnowny życiowy pryncyp. On my own. Po swojemu. Beduin.

Jazz dla pokolenia Z, jak piszą u zajawkach pra koncerty Dany i Aldena, a bliżejszy u Polszczy letam na off festiwali. Nie odpuszczają pulsujących rytmów, wokalnych harmonią, a usio balansować będzie pomiędzy ambientem i industrialem, chociaż думаю sobie, że to taki podchod, chociaż maja odlustrowanie zaprawdy u tej muzycy, nie oddaje głębini tej gulni. Z nami gurt EB, 3B na końcu, jaki ja ciężka wymówić. Now you know.

No a Gundersen i jego Circles zostają się okruziem muszczyńskiej urażliwości, bo poczują ciepier Patryka Watsona, a pieśnia na francuskiej mowie. Pochodzić z Quebecu, nasz autor i wykonawca, ale z jego anglomownej czastki. Za to je francuska mowa i kultura była z nim postajana i on był pasierot jeje tak sama. W 2009 godzie wyruszył nareszcie u pierwszyniu zaśpiewać i po francusku. Na soundtracku do filmu Schowany dziennik. Zaśpiewał tak, jak umiał. Nie wyprawlajuczy osobliwych pomyłek u wymałlenni. Heta dumaju, ciekawy przykład. A że tyle se de mot, tak mięż bolsz. Nie budu starać się, kabyta uczyła absolutnie po francusku, ale pieśnia po francusku. Patrick Watson.

0: Гэтыя ўсе працэсы таксама універсальныя.
1: Вочы разам. Мамы яшчэ скрыні. Там можа смешаны цэлы ёсць.
2: Wśród mieszkańców Siemiatycz jest bardzo dużo potomków, osób, które właśnie były tymi bieżeńcami.
3: Ewa Nowiek, dyrektor Hareckiej Biblioteki imienia Kniaźni Anny Jablonowskiej u Siemiatyczach.
2: Nawet i w mojej rodzinie moi pradziadkowie uciekli, natomiast z Rosji wrócili. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja, to powrócili do swoich rodzinnych stron. Jest wiele osób i są zainteresowani, a temat był nieznany i ukrywany przez wiele, wiele lat. Po prostu ja nawet sama niedawno, może 10 lat temu się dowiedziałam o tym całym procesie bieżeństwa, o ucieczce ludzi ze strachu przed wojną, prześladowaniami.
4: Ważne, потому что мы этого не помним, а припоминать нам треба то, что наши предки переживали.
3: Отец Василь Литвинюк, настоятель прихода воскресения Господня у Семятычах.
4: Ехали, не знали куда, и вернулись, не все вернулись. Напевно, это был плачающий фильм, который долго в памяти нашей останется, и дай Бог, чтобы таких ситуаций, такого переживания люди наши не доświadczali.
1: Там было wszystko, widelce, łyżki, miski z ich wartością w rublach. Spisywano wszystko do ostatniego gwoździa, góry, skrzyni.
5: Taki film to dla nas coś wspaniałego. My jesteśmy prawnuczkami. Także zobaczyć taki film, to co kiedyś babcia opowiadała, płakała, kiedy ja jej zakładałam za ucho, te jej siwe, proste włoski, a ona płakała ze swoim bratem, który tam zmarł, którego nie dali pochować. Ja mam do dzisiaj gorycz, że takie były czasy ciężkie.
6: Moja prababcia też była w bieżeństwie i wróciła jako 16-latka. Sama została, cała rodzina tam zginęła. Także no żal, że się nie spytało o więcej, bo już nie żyje, ale no takie to wzruszające, że się obejrzało, że się tak szeroko było to ujęte, niejednostronnie, że można po prostu tą historię zrozumieć nie tak tendencyjnie powiedzianą, tylko pomyśleć o niej trochę więcej, jakoś mądrzej.
7: A z kolei mój dziadek to też był w tym okresie bieżeństwa w Rosji, tyle że on podejrzewam, że pojechał na pewno nie z własnej woli, tylko kazali wyjechać tuż przed chyba 1915, dlatego że brał udział w I wojnie światowej, został wcielony do armii, do wojska i był tam felczerem. Skończył jakiś tam kurs felczerski i po skończeniu wojny pracował w szpitalu. Nie pamiętam w jakiej to miejscowości, ale mam to spisane wszystko, bo dziadek napisał wspomnienia, mam te wspomnienia opisane. I chciał właśnie pozostać tam, pracować w szpitalu i doktor, z którym pracował, powiedział, że jest zdolny i że może się uczyć i być lekarzem. W związku z tym to tutaj słyszeliśmy, nastała rewolucja i dziadek wrócił tutaj, właściwie pradziadek przyjechał, jego zabrał, bo podejrzewam, że no była inna władza i dziadek jak brał udział w wojnie carskiej, więc był wrogiem narodu. No i dziadek cały czas, można powiedzieć, że przeklinał komunistów, bo został pozbawiony pieniędzy za order, a miał order świętego Jerzego. Tak jak on mówił, że on jest kawalerem carskiego orderu na georgojsku lentie, czyli to był order świętego Jerzego, czyli dostał za odwagę w czasie wojny.
3: Ksiądz Józef Grzeszczuk miał nagodę porozmawiać z życharką Siemiatycz, jaka ja jak dziecia razem z baćkami padała się u bieżeństwo w głąb Rosji.
8: To było w latach 91-96, bo ona później zmarła. Wyjeżdżając tam miała lat 10 czy 12, trudno to było określić. I mówiła tak, że w pierwszym etapie było wszystko pięknie, bo car przygotował to bieżeństwo, że ci ludzie mieli i mieszkania zapewnione, i jedzenie, i wszystko. No później jak się rewolucja rozwinęła, tak wszystko to zginęło i ci ludzie nie mieli nic do jedzenia. I ona opowiadała takie ze swojej rodziny, mówi, że to był głód. nędza, głód, smród i ubóstwo. Nic więcej nie było, tylko to. Ja tak marzyłem, żeby to film taki ktoś zrobił.
3: Одиннадцатого лютого у городской библиотеки имени княгини Анны Яблоновской у Сямятычах отбылся кинопоказ документальной стужки «Беженцы» 1915-1922 у режиссерии Юрки Калины. Фильм с 2017 года рассказывает историю наибуйнейшей вымушанной миграции 20-го стагодия у этой части Европы, подчас якой больше за 3 миллиона человек утекли из заходних губерняў у глыбе Российской империи. Фильм адлюстроўвае трагічны лёс бежанцаў. Сярод удзельнікаў кінапаказу ў Сямятыцкай бібліятэцы была спадарыня Людміла Кавальчук. Яе продкі таксама былі вымушаныя падацца ў бежанства ў глыбе Расіі, а дзядуля са стараны маці Хвідар Каліта апынуўся ў расійскай арміі. На хвалях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотыднёвую передачу с серии «Спадляша рода. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайковская. Вітаю. Запрашаю сёння ў Сямятычы на сустрэчу з Людмілай Кавальчук, родам з вёскі Шаршані, якая распавядзе сярод іншага пра свайго дзядулю, чалавека, якога мары не маглі здзейсніцца, а прага ведаў была спынена з-за вялікай гісторыі, якая ахапіла нашую частку Еўропы, першай сусветнай вайны і яе наступстваў. Заставайцеся з намі.

0: У эфира Белорусского радио «Рация» штотыднёвая передача серии «Спадляшча рода. Месце, падзеі, людзі». З вами Анна Шайкоўская. Сёння гасцюем у Сямятычах у Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані. З вялікай павагай узгадвае спадарыня Людміла свайго дзядулю Федара Каліту 1890 года нараджэння, які ў гады першай сусветнай вайны служыў у царскай арміі, а заможнасць быў адзначаны медалём.
1: Nazywają się Ludmiła Kowalczuk. Kowalczuk z domu też Kowalczuk. Tak się złożyło, że nazwisko rodowe i nazwisko po mężu jest takie same. Przypadkowo, nie rodzina i nie znaliśmy się, a tak. A skąd ja pochodzę? Ja się urodziłam w Szerszeniach. To jest 7 kilometrów od Siemiatycz. Mieszkam teraz w Siemiatyczach, a mój mąż pochodził z Moszczony Pańskiej. Chodziłam do szkoły podstawowej w Szerszeniach. Była ładna szkoła i do dzisiaj jest piękna szkoła. Do szkoły średniej w Białymstoku, no a do wyższej w Warszawie.
2: To wy po edukacji kto?
1: Inżynier technolog żywności.
2: I pracowali tu w Siemiatyczach?
1: Tak, w Siemiatyczach, tak, w Siemiatyczach. Pracowałam w swoim zawodzie. Ja wyhodowała się w domu dużopokoleniowym z dziedą Fiodorem, Teodor Kalita. I on dużo, w miarę jakiejś możliwości mają wiadomości o to dziada. Urodzony w 1890 roku. I on zostawił tutaj biografię, życiorys, który ja tutaj przyniosła. I na ruskim języku. I jeżeli chodzi, jak on tam dostał się w głąb Rosji, to w ten sposób, to jest zresztą napisane w biografii, że on w 1912 roku wzięli jego do wojska i on tam skończył szkołę felczerską. Podobno był zdolny, nie podobno, tylko wiem na pewno, bo jak on umarł, to ja miała 25 lat, także miałam kontakt z nim. I wtedy wybuchła wojna, pierwsza wojna w 1914 roku i on był na wojnie, pracował jako felczer, już kończył szkołę felczerską. No z racji swojego wzrostu był wysoki człowiekom, tak? Służył w czasie tej wojny i za swoją pracę na wojnie, służbę, dostał medal Świętego Jerzego na georgijskie lęcie, tak jak on mówił. I on o tym opowiadał właśnie, jak on tam był na tej wojnie, jak były sewernowania wojenne, jak on mówił, jak strzelali, nie tak jak teraz, inaczej tam czołgów nie było, tylko strzelali, a potem, że jak po bitwie, któraś strona wyciągała flagę białą jako na znak poddaństwa, to wtedy wchodzili służby medyczne. No i dziadek wtedy wchodził, miał taką sumkę przewieszoną na plecach z materiałami opatrunkowymi. On wtedy właśnie opowiadał, że nawet czy Niemiec był ranny, czy Ruski, to tak samo nam opowiadał, że trzeba było spasać jego żyźń. I to nam było takie dziwne, bo my wyhodowali się jako Niemiec, woroch, jak to można jego spasać. No my nie znali o tej konwencji genewskiej, która mówi właśnie, bo, że trzeba na polu bitwy wszystkich równy, wszystkich trzeba spasać, który jest raniony. I dziadek opowiadał, że tam ją Niemiec kryczał, rósł do niego, żeby jego tam przewinąć. I on podeszł, jego przewinął, patrzył i ten Niemiec zdjął zegarka i dał mu zegarek za to. No dziadek dlatego ją spasał, żeby dla zegarka, tylko on w ramach wdzięczności. I to w tamtych czasach zegar to na naszych terenach to było coś jak teraz helikopter, tak? No, wtedy nie było to, kogo coś opowiadał tym. No i także w tu wojna skończyła się, przeżył wojnę i za chrabrość, za odwagę, za to wszystko dostał właśnie ten medal. No i skończyła się wojna, czy on za ten medal, nie dość, że dostał medal na tej georgijskiej lęcie Świętego Jerzego, to dostał jeszcze kulkiś tam rublów, coś się pamiętają, że 70 rublów złoty miesięcznie. Nie? Tak, czyli to był medal tak zwany chlebowy.
0: Пасля завершэння першай сусветнай вайны дзядуля Людмілы Кавальчук, героя сённяшняй перадачы «Спадляшча рода. Месцы, падзеі, людзі», Квидарек Алита хотела остаться в России, поступить в медицинское училище. Однако история, которая охватила Российскую империю в тот час, не позволила сделать ему мары. Революция, которая охватила Россию, закранула так само и беженцев с Подляшша. Хотя сам Квидар не был беженцем, а солдатом, у беженстве опынулись ягоные родные. Ягоны батька загадал сыну вертаться на родиму и займаться тем, что было найдорожейшее тогочасным селянам – землеробством. Расповедая унучка Квидара Каліти Людмила Ковальчук.
1: Skończyła się wojna i on został tam dalej, na terenach rosyjskich i poszedł do pracy, do szpitala. I jako pomocnik lekarza, tak wracza, jako wracza. I ten wracz mówił do niego, Fiodor, ty będziesz doktorem, ty będziesz wraczem, bo ty jesteś bardzo zdolny. Losy tak były złożone, że znalazł jego ojciec, a kiedyś było bezwzględne posłuszeństwo wobec батьков, и приехал, и говорит, тут, что ты будешь тут, по шпиталах, тут ходил, где то есть, там земля чекает. А отец имел 30 гектаров земли. Имел 30 гектаров земли, он забрал его и забрал другого сына, бо было три сына. Мой дядек Федор, Грешко и Умилан. Другого сына тоже забрал, он працював подобно в Петербурге, не знаю, что там, что родина говорила, что на почте, не знаю. А наймолодший сын Умилан был учителем, и Умилана не привез. И Умилан за какой-то час умер на запаление уха środkowego. Tak jak dziadek, jako felczer, to on taki używał takich zwrotów medycznych, jak my byli jako dzieci chory, umiał zbadać i puls i tam opowiadał, jak zbudowane jest ciało, jak co w głowie jest, co w żywotowie. No był, lubił to i byłby no, wygląda, wydaje, no, byłby doktorem. No, on mnie nie byłoby, że nie przyjechał. No i przywiózł jego baćko tutaj, na wiosku. No i co? I był rolnikiem i z tego, z tej sytuacji, jak opisuje w tym swojej biografii, w życiorysie był bardzo niezadowolony do końca swego życia, bo jego marzeniem, jego było marzeniem być i doktorem, a musiał być i rolnikiem. Rolnikom w sytuacji, kiedy było trzeba być żać serpom, ciężka praca na roli i tak dalej. Także tu użynił się z młodeją dziewczyną, użynili, no bo dużo zimle, to dziewczyna z płaczem, ale musiała wyjść za mąż. Takie były czasy. No i tak to jest z mojej strony od to dziadków, dziadek był mojej mamy. Fiodor Nikołajewicz Kalita.
0: Життю Квидара Каліти з'являється прикладом чоловічих люсів, коли велика історія вмішується і не дозволяє здійснитися марам. До кінця своїх днів у Квидара Каліти земляроба з Сямятицького повіту, який марив стати лікарем, засталася прага ведав і любов до російської мови і літератури. Прикладом того з'являються списаної їм успоміни на російській мові, узгадує його онучка Людмила Ковальчук.
1: On właśnie celebrował, to lubił to język rosyjski, bo on był w tym języku kształcony, urodzony w czasie tutaj zaborów ruskich, edukowany zaborów ruskich, pracował w zaborów ruskich. I także tak to było. I ja nie wiem, czy on tak mnie nauczył, czy ja sama, no raczej on. Jak ja przychodziła do niego do pokoju, czy potem w drugim domu, że żyli, to ja do niego mówiła, zdrastwuj, drogoj dzieduszka. Fiodor Nikołajewicz Kalita, wasze wysokie błogowrodzie, bywszy fielczer carskiej armii, kawaler kiergorgijskiej lenty, zdrawia żyłaniem, Fiodor. I ja wtedy witałam się i dziadek był pełen radości, uśmiechnięty. Takie mam wspomnienia o dziadku.
2: A wy raniej kazali, że on był niezadowolony, że wybuchła rewolucja i jemu nie zapłacili tak za to medal, że on tak nie lubił pośla komunistą.
1: Tak, nie lubił dlatego, że był niezadowolony, bo został pozbawiony miesięcznego wynagrodzenia w złocie. Chyba coś, jak ja pamiętam, 70 rubli No, to było, podobno byli duże grosze. I on był niezadowolony, właśnie mówił, że komunisty to hołota, niedoedukowany, nieobrazowany, a za cara byli ludzie obrazowani, była kultura, była klasa. A teraz takie prostactwo, palac cyrkwy. Także on tak baczył tu wielką różnicę, tą diferencję między tymi rządzącymi carom, jak był wojsko, z szodań mu молили się за цара, śpiewali pieśnią Boże Cara Chrani i on uważał, że ta ja właść carska była bardziej taka ja na miejscu, edukowana kultura, klasa. A uważał, że tutaj taka ja hołota, która palit wsioż to było zbudowane pałacy, cyrkwy i tak dalej, w myśl swojej ideologii. Także nie kultury, nie klasy, nie tak uważał. Był niezadowolony z tego powodu, no ale swojego niezadowolenia wiadomo, że wyrażać i bardzo w głos nie mógł, bo takie były czasy.
2: A pro międzywojenny period, czy on coś dzieduszka rozkazywał, że jak wiernuli się z bieżeństwa, jak tutaj było?
1: Dziadek wygląda z tego, że to nie było bieżeństwo, bo w 1912 roku został powołany do wojska. A braty jego wyglądają na to, toho ja nie znaju, że to, że w tym czasie, czyli bieżeństwo 1915. Był rolnikiem, miał 3 doczki. No i coś, dziewczata bardzo dobre uczyli się, szczególnie 2 pierwsze, moja mama i druga ciotka Lida, bardzo dobre uczyli się, ale on miał ten pęd do wiedzy, chciał ich dalej edukować w gimnazjum, ale sąsiad, który właśnie to, że był bogatszy, miał pęd do wiedzy, więc on kazał mu, no coś, ty będziesz dziewczata wysyłać do gimnazjum, jak oni mają na świadectwie prawosławne, bo to na świadectwo było napisane, wyznanie prawosławne i w związku z tym dzieci będą mieć korzyści z tego. Także ty uczy dziewczata za krawczych i wydawaj za mąż. Tak dziadek robił, no. Bo wychodzili za mąż, kto tam za kogo mógł i tak zostało ta zdolność została, ten talent został zakopany. Moja mama pisała ludziom podania, mimo że była edukowana 4 klasy, skończyła przedwojną, tylko te 4 klasy były bez 6 lat. Że 2 razy było w jednej klasie 6 lat, ale pisała podania, śpiewała, miała pamięć, a środkowa siostra to była mega zdolna. Ona śpiewała, umarła mając 80 parę lat, a znała na pamięć piosenek, jak skażu, koło 100 to nie peresadzu. I ona nawet nagrała córka jej na śpiewanie. Miała pamięć i hołos. No hołos to hołos, ale pamięć miała. Byli bardzo zdolni ludzie. I te talenty zostali, że tak jak w Ewangelii pisze, zakopane. Zasypane bez kogoś, nie bez siebie. O, tak to było.

0: гады другой сусветнай вайны Шаршані, родная вёска гераіні сённяшняй перадачы спадарні Людмілы Кавальчук, апынулася недалёка ад лініі фронту па рацэ Бух. Гісторыі з тых часоў распавядаў ёй дзядуля Хведар Каліта, яе бацькі.
1: Druga wojna światowa, no moje to, że tutaj moja wioska jest niedaleko linii frontu na Buchowie, bo więc była tak jak moje rodzice i dziadek też opowiadał, że był, liczył w czasie II wojny światowej kilka wojen. Pierwsza w 39, potem w 41 roku, potem jak wurczali się w 44 letom i on się liczył te wojny. Jak on, jak ja chodziłam do szkoły, a dziadek mówił za pierwszego sowieta, drugiego sowieta, Wieta. Pierwsza wojna, druga wojna. Ja mówię, ale dziadek, to była druga wojna. No tak, ale on liczył te linie frontu. No i co? I rodzice byli, jak była ta na linii frontu na Buchu, no to rodzice często ich persilali w drugim mieście. W lesie byli tam, wywozili, jak była linia frontu. Ale w pewnych tych czasach chowali się do piwnicy, tak? A piwnicę nazywali sklep. Taki był murowany, taki sklep z takimi łukami. Ten sklep był. No i dziadek, jak opowiadała babcia, chworył był ciekawy świata i chworył, że ja muszę posmatrzeć na sowiernowanie wojenne. Babcia ją tam trzymaje, nie wychodź. Ale ja był na pierwszej wojnie, ja muszę zobaczyć i drugą wojnę. I wyliz tam bez okno, czy bez drzwi. No i oczywiście został trawiony kulą w rękę. W rękę kulą został trafiony i wtedy cofnął się do tego, do piwnicy, tam jego opatrzyli, no i oczywiście zobaczyli tutaj Niemcy, że ktoś się tu ukrywa. To musiało być 44, bo już był wtedy mój brat 43 urodzony i leżał na poduszce tam i mama tylko zabrała jego z poduszki, Niemiec otworzył drzwi, rzucił granat w tą poduszkę. Pierze się rozsypało, to jest tak opowiadane, pierze się rozsypało, no ale nic się nie stało i później oczywiście dziadek był obstawiany, szczególnie więcej przez babcię. Babcia mu to dawała popalić. Jest, za takie ciekawe. Także dziadek był bardzo, bardzo ciekawy. Nie poniżał nikogo, ale nie miał nigdy żadnych kompleksów. No my ogólnie byliśmy tacy zakompleksieni. Babcia, co ludzie powiedzą, co to? Dziadek był zdystansowany. A jego nie obchodziło. Nikogo nie poniżał, ale miał swoją godność, o tak powiem. O.
0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння гасцюем у сямі атычах у Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані. З вялікай павагай узгадвае спадарыня Людміла свайго дзядулю са стараны маці Хведара Каліту. 1890 году нараджэння, які ў гады першай сусветнай вайны служыў у царскай арміі. З-за рэвалюцыі ў Расіі не змог ён паступіць у медыцынскае вучылішча. Як паслухмяны бацьку-сын вярнуўся ў родную вёску і стаў землярубам. Аднак прагу ведаў захаваў усё сваё жыццё і пераказваў гэта сваім дзецям і ўнукам. У Людмілы Кавальчук, як артэфакт, захаваліся ўспаміны, спісаныя дзядулям Хведарам на расійскай мове, якія апублікаваліся Дарафеем Фёнікам у мельніцкім гасцінцы.
1: То біяграфія, я вам копія. To dziadek pisał, nie kaligrafia, tylko dziadek pisał, widocznie miał być lekarzem. O, i to po rusku, to całą swoją. Ja to zrobiłam kopię, tak? A gdzieś oryginał chyba mam na górze, nie wiem. O, tak to wygląda. I jako tak, to trudno to przeczytać, co to jest, jak to jest. Ale los chciał, że parę lat temu było spotkanie z Doroteuszem Fioniukiem przy naszej cerkwi. Było spotkanie, no i była omowa o bierzeństwie. No i tam on opowiadał bardzo pięknie, Doroteusz Fioniuk, mądry człowiek. I ja zabrałam głos, że mój dziadek, ja mówiłam, że on był na bierzeństwie. Dopiero później jak czytała, to wyszło, że on został, on był na wojnie, nie? Przed bierzeństwem. I on posłuchał, tam pochworyłam się krótko, zainteresował się mojej opowieścią i przyjechał do mnie награв і тут заміщив моє вспомнення, котрі я зараз говорю, в Мельницькому гостинцю. І тут втрачне, то тут є пописане. Пописане тут язиком, то є русско-білоруський. Jo, i tutaj zdjęcia moje, mojej siemie i przed wojnoju i opisane, jak to jest. I to je, ja wzięła, perywyła na język polski, bo jako czułam, byłam dziadka, znałam. Ładnie to napisała moja sestra cioteczna, czyli to ta wnuczka, ja jest wnuczka Ludmiła, ta wnuczka Marysia Sorokosz mnie to przepisała. I to mają po polsku. I taką pamiątkę zrobiłam, o. Autobiografia Teodora Kalita. No i to między innymi tak o, tu pisze, o, to ja to może przeczytaję po polsku, tak? O, nie zdążyliśmy się otrząsnąć po pożarze, który był w 1910 roku we wsi i powołali mnie jesienią do wojska carskiego 14 października 1912 roku. Ze służby zostałem zwolniony w lutym 1918, czyli widzimy 6 lat był w wojsku. Od 1913 roku do 1914 byłem oddelegowany przez komendanta kompanii wojskowej medycznej szkoły felczerów na rzecz tej kompanii. Szkołę tą skończyłem i otrzymałem tytuł medycznego kompanijnego felczera. Rotny medycyński felczer, jak on na siebie nazywał. W 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa i wraz ze swoim pułkiem zostałem odesłany na front. Na froncie zasłużyłem na wysokie odznaczenie srebrny medal świętego Jerzego za odwagę. W 1917 roku rozpoczęła się w Rosji rewolucja i car Mikołaj II zmuszony został do abdykacji i w 1918 do 1919 dostałem etat w szpitalu wojskowym. Pracowałem jako felczer za pensję 1000 rubli oraz mieszkanie, utrzymanie i wyżywienie. W końcu 1919 zostałem zmuszony przez ojca porzucić swój ulubiony zawód, pracę w szpitalu i powrócić do rodzinnych szerszeń. Nie potrafiłem tego szczęścia utrzymać i sprzeciwić się woli ojca. Od tej pory zaczęło się moje cierpienie. W naszej wsi praca na roli była bardzo trudna. I to pisze, jaka była trudna praca na roli. Cierpiał do końca życia, że nie został lekarzem, że nie pracował w swoim ulubionym zawodzie. O, i tak to było. O. Zdravствуй, дорогой дедушка, Федор Николаевич Калита, ваше высокое благородие.
2: А тутай на здымку то
1: А то здымку то есть właśnie дядек, такой невысокий. On zawsze miał wąs i to z moim bratem ryjecznym. O, to jest on. Bardzo lubiłam dziadka. Uwielbiałam go. A to jesteśmy z nim też.
2: A, to też fajne. To wy, tak?
1: Tak, to ja jestem, tak. Tak, miałam 20 parę lat. Tak, i dziadek był z kulką pod domem swoim. Lubił z nami rozmawiać. Był bardzo, bardzo zadowolony. I ta jakby miłość do medycyny była w nas. No, to już inny temat. Brat chciał być lekarzem, ale to już inny temat. Nie wyszło. Siostra pielęgniarką została, także tak. A to jest mama moja, tak. A to my jesteśmy. A to mój tato był kolejarzem. A to przedwojenne. I tu jest dziadek. Tu dziadek jeszcze. I to jego trzy dziewczynki. Ta i ta. To moja mama i Litka, która była najzdolniejsza. Moja mama podobno też była. No Marysia mniej była zdolna, Maria. I to właśnie oni, to taka jak wiem, może elita wioski była, bo on został wywieziony, jako bogaty człowiek, został wywieziony, no to już w okresie takich stalinizmu. Bohaty, kułak. Pisali listy, ja tylko pamiętam, że on listy pisał do tego. No bo dziadek był taki, no, edukowany. On wyróżniał się na tle innych rolników. Może tak, babci się nie podobało, bo nie był bardzo taki, no, że pracowity. No nie był, był pracowity, ale może nie był taki zaradny, jeżeli chodzi o pracę na roli i tak dalej, tak? Bo on to robił, bo trzeba było coś jeść, tak? Ale marzenia jego były o tej pracy medycznej, no i o świecie. I on właśnie czytał książki, chciał wiedzy o świecie. A jak my żeśmy się uczyli, No to on był przeszczęśliwy. U nas nie było na wsi tak, że w naszej rodzinie, że że właśnie dziewczyny, żeby się, że skończą te podstawowe szkoły, będą czekać jak na pociąg, że przyjedzie jakiś ten kawaler. Kazał nam uczyty się, dziewczata, uczyty się na urzędy i do bloku. I u nas była taka, że my uczyliśmy ile kto mógł. Kolki kto mógł, to uczyliśmy się.
0: Пра свайго дзядулю Федара Каліту, ягоныя складаныя лёсы, пра гуведаў і няздзейсненыя мары распавядала Людміла Кавальчук-Сямятыч, родам з вёскі Шаршані. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены сёння супольны час. На сустрэчу з чарговым героем серіі «Спадляшча родам. Месцы падзеі людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Czerwowe telefonowanie, usłyszymy po podlaskim koncercie pożadania u mojem z Białostoku. Witam z Katarzynią Walu i słuchaję was.
1: Dobry dzień. Dobry dzień.
0: Teraz dobry dzień.
1: Halo.
0: Dobry dzień, słuchaję was.
1: No, pozdrawiam redakcję Radio Racja. Pozdrawiam prowadzących koncert panią Walu i panią Aniu. Życzę wam wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia. A teraz chcę pozdrowić i mojego zięcia z Białostoku, Andrzeja Kolejdu. Z dniem urodzin jego. Drogi Andrusza, pozdrawiam Ciebie z dniem Twojego rodzenia. Życzę Tobie jak najbolszych sił, krepkiego zdrowia, radości w Twoim życiu, spełnienia marzeń, szczerej sімейної любви i pociechy z rodziny, wspaniałej Twojej rodziny, małżonki Anny i dwóch doczerej, Agnieszki z mężem, Paulom, Oli z mężem, Michalom i czwórkoju wspaniałych wnuków, Gani, Weroniki, Piotrusia i Zuzanny, których też szczero i serdecznie pozdrawiam. I wszystkim wam życzę mnogo sił, mnogo zdrowia, szczęścia, radości w waszym życiu, Bożego błogosławieństwa i wszystkiego najlepszego. I żeby wam pod waszym okienkom w nocy i w dzień śpiewali solowie, a w dzień śpiewali wnuki radosno i wesoło. Życzę wam wszystkiego najlepszego. I jeszcze pozdrawiam wszystkich słuchaczów Radio Racja. Всем życzę здоров'я і спокою. Усе, до відзення.
0: Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: І що ж, пожаданні моцного здоров'я і щастя на многі літи для Ніни, Колі, передає Галіна з Мохнатого.
0: Хочу передати привітання для виключного чоловіка, для моєї тьощі, яка я завжди слухає Радіо Рація. Це така маленька несподіванка від нас з Бельгії, щоб викликати усмішку. Шмат здоров'я, спокою і шмат пригожих моментів на щодень. Вельми моцно поздравляєм Роман з Агнішкою.
2: Ну ось, а для усіх співає зорка чоромуха, якраз і цвіте чоромуха, і соловії співають.

0: U nas nazywa się spadarynia Kalina z Nowej Woli. Każam dobry wieczór i słucham was.
1: Pierwszy raz pozdrawiam naszych wiedzących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Zdrowiczko wam zadaję, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam także swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiam super moją najdarszą Walę Krasnodębską z Pawłą z rodzinką. Panią Walę, kółopteleczką Moniku, unuczki i wasze siostry Marysię Krysiu z rodzinką. Panią Lubu Gawryluk i panią Alu Kamińską z rodziną. Panią Walienę z mężem Anatolą i panu Iraitku i całą waszą rodzinku. Żadaję wam wszystkim zdrowiczka i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam pana Andrzeja z Plocek. Dziękuję za pożadanie. Pozdrawiam Witalię z Toporkową. Тоже дякую за пожелание. Виталия за островок. Поздравляю тоже, дякую за пожелание. И поздравляю паню Геню Бура, школа господни Вечки с Бандоров и вашу маму. И целую вашу родинку. Паню Раису Анхин из Львишкова Руда. Любу Цакову из Михалова. Усе вам желаю здоровечко и ласк Божих. Поздравляю тоже музыканта Вицка с родиною. Pana Mirka Czurowsko z Koniakow i swoją koleżanku, panią koleżanku Galu Lewcze i jeszcze panią Miru Antonowicz z Garotka. Usiłam, wam żadaję zdrowieczka. No i pozdrawiam się słuchaczom Radio Racja. I was jeszcze raz pozdrawiam Radio Racja. Dziękuję, że zadzwoniłem, że uczynkę.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Przywitanie wam u Nowej Woli.
1: Dziękuję.
2: Dziesiąta trzecia, swój dzień narodzenia będzie odznaczać Hanna Wolczuk z Bielska Podlaskiego. Żadaję jej mocnego zdrowia, jak najmniejsz turbota u mnóstwa życzliwych ludzi u nawakolni, radości od syna i męża do spełnienia usich marał. Razem z wielkim bukietem czerwonych różał mnogie lety śpiewając mama, Rafał, Adam z Marysie, Krysia, Jałgienia z siemią, Irka z siemią, Janek i siemia Szczygielskich z Hajnałki.
0: Dobry dzień, Radio Racja. Witaj słuchaczów i wiaduczych. Chcę przekazać przywitanie dla Zofii Apolskiej z Waniewa. Przywitanie tak samo dla Jałgini i Janki Siemieniuka z Białostoku.
2: A u nas Lakamienska, ja Zalatyja Areli Snow.

0: Do nas zatelefonowała się spadarynia Ala Kamieńska, ja z Kozlik. Serdeczna witaję.
1: Witaj Jezusie, Chrystus
0: u Was kros. Co u Was kros?
1: Życzę wszystkim słuchaczom mnoha pierdusim zdrowia, bo to jest samej ważnej, a chciałaby złożyć pożadanie dla mojej chrośnicy Agaty Gauryluk, jaka jej wczoraj narodziła się. Życzę jej spełnienia wszystkich marał, zadowolenia ze swoich przychorzych dziewczatach z mórza, kap spełniła się wsio, co ona sobie po prostu przydumała i wymarła, kap spełniła się w 100%. I oczywiście przede wszystkim mnoha zdrowia wszystkim.
0: I co jeszcze?
1: No wszystkim słuchaczom, tak jak za usiody, przede wszystkim dziękuję za te pożadania, co wy co sobotu prowadzicie w Radiu Racja, bo to ludziom wielmi podobaje, czekajcie, nawet Sionia, ja była na festynie w Jalowce, z kałaskami śpiewała i tam podchodzić, a my słuchajemy Radiu Racja, no Sionia akurat nie słuchają, bo tam wiosce jest festyn, ale ludzie zadowoleni, że mogą posłuchać właśnie pieśń i pożadanie, nawet może ktoś nie zadzwoni, bo trudno do was czasami dozwonić się, ale te pieśni jest melodyjne, jak to ma imprezę, może tak samo u chacie potancować przy waszej muzyce. Także wielki wam dziękuję za to, co wy robicie. No i wszystkim, kierowcom, tak jak ja mówiła, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo jak będzie zdrowie, będzie usio.
0: Dziękujemy, Heta. Nasza muzyka cudowna, ja za takie cudowne słowy, to może od razu i zaśpiewajem.
2: To ma już to tak.
0: Так что, пани Алю, одразу слухайте вашу песню «Колярочки, колоски».

Dobry wieczór, z wami DJ Ricky, a my poczynajem Indamix. Napiereda dzieje godzina klubnych